0: Radio 7. 7.
1: Tego się słucha. Radio 7.
2: Bienvenue, c'est Joe.

to dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień, co noc,

0: minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wyrok w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie jest już gotowy. Projekt zmian w ochronie zdrowia. Na początek sezonu piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań wygrał Superpuchar. Miriam Lipińska. Na 20 lat więzienia stołeczny sąd skazał Łukasza Żaka. Mężczyzna 2 lata temu pod wpływem alkoholu spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prowadził samochód z prędkością ponad 220 km na godzinę, jednocześnie korzystając z telefonu. Uderzył w prawidłowo jadącą osobówkę, której kierowca zginął na miejscu. 3 osoby zostały ciężko ranne. To żona kierowcy, a także 2 dzieci. Po zdarzeniu sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostawił w swoim samochodzie ranną pasażerkę. Wszystkie okoliczności składają się na surowy wyrok, ocenił prawnik i karnista, profesor Mikołaj Małecki.
3: Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
2: Wyrok nie jest prawomocny, obrończyni skazanego zapowiedziała apelację. Pakiet ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Zmiany to m.in. obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limit zarobków lekarzy – 240 zł brutto za godzinę.
4: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
2: Mówi ministra zdrowia. Rząd przyjmie pierwsze projekty zmian w przyszłym tygodniu. Prezydent musi dziś podjąć decyzję. Na jego podpis czeka ustawa o statusie osoby najbliższej dotycząca związków nieformalnych. Czy Karol Nawrocki podpisze ustawę? Próbował dowiedzieć się tego Wawrzyniec-Zakrzewski.
5: Jeśli weźmie się za dobrą monetę wypowiedzi współpracowników Karola Nawrockiego, już jakiś czas temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker jednoznacznie dał do zrozumienia, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na wprowadzenie w Polsce de facto związków partnerskich, które będą miały niemal te same prawa co małżeństwa. Z czym w pełni zgadza się poseł PiSu Michał Wójcik.
6: Małżeństwo nieprzypadkowo zostało wprowadzone do konstytucji. Przywileje są dla małżeństw. No nie można tworzyć nową instytucję, która ma dokładnie te same przywileje.
5: PSL i Lewica, które wspólnie przygotowały ustawę o osobie najbliższej, przekonują, że tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że w ustawie nawet nie pojawia się pojęcie związek partnerski, a zawarte w niej regulacje to absolutne minimum. Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że 2 dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę przed notariuszem, rejestrowaną następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, która umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie, zapewni prawo do dziedziczenia, pochówku i informacji medycznej.
2: Po 8 latach włoski sąd wydał wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. W wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. I na koniec sport. Mistrz Polski wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1 i zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie. Super Puchar. A za tydzień rusza piłkarska Ekstraklasa.

0: zbliża się w 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 17 dzień lipca. W 1502 roku król Aleksander Jagiellończyk zastawił Mławę za sumę 1000 czerwonych złotych Jakubowi Glince, staroście wiskiemu. W 1906 roku doszło do pogromu w Górce Powielińskiej w gminie Winnica w powiecie pułtuskim. Powodem było przystąpienie księdza Władysława Zbirochowicza z grupą wiernych do kościoła starokatolickiego Maria Witów. Zabito 2 osoby, a 200 zostało rannych. W 1927 roku otwarto w Działdowie Muzeum Mazurskie z inicjatywy Emilii Sukertowej Biedrawiny i Józefa Biedrawy w Mazurskim Domu Ludowym. Funkcjonowało do wybuchu II wojny światowej. W 1945 roku odbyły się w Mławie wybory władz samorządowych, w wyniku których burmistrzem został Stanisław Morczyński, jego zastępcą Edmund Sarnowski, a przewodniczącym Rady Miejskiej Zygmunt Pawłowski. W 1970 roku w sierpcu powstał pierwszy ogród pracowniczy Malinka. W 2010 roku urodzona w Przasnyszu Marzena Rogalska poprowadziła ostatni odcinek teleturnieju Dzieciaki Górą.
3: Witam serdecznie. Państwo wiedzą, dzieciaki potrafią wylać kubeł zimnej wody na głowę niejednego dorosłego. Tyle, że dzisiaj grają dorośli, dla których kąpiel w lodowatej wodzie to gratka.
2: W 2021 roku w Komańczy odsłonięto ławeczkę Jędrka Połoniny, urodzonego w Górznie w powiecie brodnickim, rzeźbiarza, malarza, rysownika, poety, pieśniarza bieszczackiego. Mówi autor książki Bieszczackie przypadki Jędrka Wasilewskiego Połoniny Andrzej Potocki.
4: Jędrek był moim przyjacielem, któremu się bardzo dużo wybaczało, bo to nie był łatwy człowiek, ale takiemu artyście to wszystko można było wybaczyć.
2: W 2023 roku w Hrcynnie, w gminie Nasielsk w powiecie nowodworskim, samolot Cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schroniło się przed burzą 10 osób. 5 osób zginęło na miejscu, w tym jeden z pilotów, 8 zostało rannych, jedna z nich zmarła w szpitalu.
5: To, co możemy potwierdzić na obecną chwilę, to wśród osób, które zginęły, jest pilot.
2: Urodzili się. W 1916 roku ksiądz Czesław Chojecki, wieloletni proboszcz parafii Świętej Trójcy w Rypinie, dziekan dekanatu rypińskiego, honorowy obywatel miasta Rypina. W 1916 roku Aleksander Gejsztor, historyk, mediewista, członek Polskiej Akademii Nauk, kawaler Orderu Orła Białego. Był jednym z założycieli w 1994 roku Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Był mocno związany z tą uczelnią, do końca życia prowadził tam wykłady, będąc jednym z najbardziej cenionych i lubianych przez studentów wykładowców. WSH nadano w 2002 roku jego imię.
6: Czym się zajmuję? Co zrobiłem, a czego nie dokonałem? Wszystko to są pytania jakoś dotkliwe.
2: W 1954 roku generał brygady Bogusław Bębenek, doktor nauk społecznych, związany z Wydziałem Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
7: W zakresie kompetencji, prawnych aspektów, wyposażenia, doświadczenia posiada Straż Graniczna, posiada policja i posiada żandarmeria wojskowa.
2: W 1970 roku w Raciążu w powiecie płońskim Bogdan Jóźwiak, piłkarz występujący na pozycji pomocnika, trener. Karierę zawodniczą rozpoczynał w Błękitnych Raciąż.
8: Niestety nie udało się utrzymać, chociaż myślę, że parę niespodzianek zrobiliśmy.
2: Zmarli w 1994 roku Alfred Józef Wellenger. Urodził się w Działdowie, walczył w kampanii wrześniowej i powstaniu warszawskim. Przebywał w obozach jenieckich w Bergen-Belsen, Fallingbostel, Grossborn i Zandbostel. Po wojnie więzień polityczny. W 2010 roku profesor Tadeusz Kraska, urodzony w Strzegowie w powiecie mławskim, kardiolog, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2011 roku Andrzej Woszczyk, urodzony w Chorzelach w powiecie przasnyskim, astronom specjalizujący się w astrofizyce.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: 11

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage 24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
1: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
2: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
3: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk. Reklama.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Najwyższy możliwy wymiar kary za śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Rząd na razie nie wraca do pakietu CPN. Podpowiemy też, jak ułatwić sobie wieczorem zaśnięcie w upalne dni. Miriam Lipińska. Pijany, pędząc ponad 200 km na godzinę i bez ważnego prawa jazdy, zabił człowieka w wypadku drogowym. Łukasz Żak trafi za kraty na 20 lat. To maksymalna możliwa kara. Do tragicznego wypadku doszło 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W bardzo mocnych, pełnych emocji słowach sędzia Maciej Mitera wielokrotnie zwracał się wprost do skazanego, ogłaszając wyrok.
3: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy.
2: Zdaniem sędziego nie było żadnych okoliczności łagodzących. Łukasz Żak musi też zapłacić zadośćuczynienie ciężko rannym w wypadku żonie zabitego kierowcy i dwójce jego dzieci, a także pasażerce, która jechała razem z nim i którą po wypadku zostawił w aucie, uciekając z miejsca zdarzenia. Obrona Żaka zapowiedziała już apelację od wyroku. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel tę granicę już przekroczył. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
2: Pakiet CPN wygasł wraz z końcem czerwca. Będzie kontrola w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026, zapowiada MSZ. To po medialnych doniesieniach o tym, że organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Na razie, do czasu zakończenia audytu, ministerstwo wstrzymało wypłatę kolejnych transz dla tej organizacji. Miał być dom jednorodzinny, a jest popularny dyskont. To w Darłowie. Sklep powstał mimo, że plan zagospodarowania mówi jasno, że w tej okolicy dopuszczalna jest jedynie zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dyskont już działa, jedyne co go różni od innych to, że ma kilka okien w bocznych ścianach. Są tam 3 mieszkania, które oficjalnie figurują w papierach, żeby wszystko się zgadzało.
5: Mieszkańcy nazwali to domo Biedronką.
6: Niektórzy mówią, że to jest podobne do Filharmonii Szczecińskiej.
2: Sąsiedzi trochę żartują, ale są wściekli. Parking jest mały, więc ludzie stają im pod domami, do tego tiry i hałas. Wiceburmistrz Darłowa Krzysztof Walków rozkłada ręce, bo starosta wydał na to zgodę.
7: Możemy jak Grejtan kłaść się, nie wpuszczać ciężarówek, ale nie sądzę, żeby to coś dało.
2: Mieszkańcy walczą jednak dalej, liczą, że sprawie przyjrzy się prokurator. Dziś w całym kraju upalnie, więc na koniec o tym, jak ułatwić sobie zasypianie na koniec gorącego dnia. Lekarze radzą, by zamiast lodowatego prysznica, który daje ulgę tylko na chwilę, wziąć przed snem letni prysznic, bo ten lodowaty zadziała odwrotnie. Może wywołać skurcz naczyń w skórze i utrudniać oddawanie ciepła.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań super Pucharem Polski przed własną publicznością. Mistrzowie kraju pokonali Górnika Zabrze 3-1. To jednak triumfator Pucharu Polski prowadził 1-0 po golu Maksyma Chłania, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Antoni Kozubal, a w drugiej połowie do siatki trafili Mikel Isak i Pablo Rodriguez. Byliśmy lepsi i wygraliśmy zasłużenie, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem zawodnikom, że od kiedy tu przyszedłem, każdy sezon kończymy z trofeum. Zaproponowałem, że może teraz stworzymy taką nową tradycję, że każdy następny będziemy zaczynać od zdobycia trofeum. No i to się udało, cieszę się. Natomiast był to pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. No i zawsze można zauważyć, że są rzeczy, które powinniśmy poprawić. Tym bardziej, że już we wtorek czeka nas arcyważny pojedynek w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale jestem zadowolony z tego, co widziałem. Lech po Super Puchar Polski sięgnął po raz 7. Robert Lewandowski nie zadebiutuje dziś w Chicago Fire. To dlatego, że zaplanowany mecz piłkarskiej ligi MLS z Vancouver Whitecaps został przełożony na 6 października z powodu zanieczyszczenia powietrza, które dotarło nad Chicago z nad Kanady. Lewandowski będzie miał szansę zadebiutować za tydzień w Miami przeciwko Interowi. Rozstawione z numerem 3 Katarzyna Peter i Judith Chong z Hongkongu awansowały do półfinału debla w tenisowym turnieju w Atenach. W ćwierćfinale pokonały Brytyjkę Madeleine Brooks i Holenderkę Isabel Haverlack 6-2, 7-6. W kolejnej rundzie ich rywalkami będą najwyżej rozstawione Hao Ching-chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii. Z kolei Katarzyna Kawa odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA na kortach ziemnych w rumuńskich Jasach. Przegrała z rozstawoną z numerem 5 Węgierką Paną Udwardy 6-7, 5-7, 2-6. Belg Team Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na dość płaskim etapie wyprzedził na finiszu Holendra Olava Koya oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena, którzy dzień wcześniej również finiszowali na drugiej i trzeciej pozycji. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar, który ma również na koncie wygrane 3 etapy.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Przed nami upalny dzień. Termometry pokażą od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku. W całym kraju sporo słońca, ale na zachodzie także gwałtowne burze z gradem.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do Domu Kultury w Konopkach przy ulicy Spółdzielczej 2.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
4: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
5: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
6: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
7: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
8: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
10: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Grunwald znów zabrzmi szczękiem mieczy. Tysiące widzów zobaczą największą historyczną rekonstrukcję w Polsce. Uroczystości pod Grunwaldem już od tygodnia, a tam harcmistrzyni z Działdowa wyróżniona przez prezydenta. Poezja i znani aktorzy ruszają powiatowe wieczory z poezją i prozą. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Pola Grunwaldu ponownie staną się areną jednego z największych widowisk historycznych w Europie. Około 1300 rekonstruktorów z kilku krajów odtworzy przebieg słynnej bitwy z 1410 roku, a przez kilka dni uczestnicy i turyści będą mogli przenieść się do realiów średniowiecza. Jutro o godzinie 15 rozpocznie się inscenizacja bitwy. Organizatorzy zapowiadają wierne odtworzenie wydarzeń opisanych przez kronikarza Jana Długosza, bez zmian w scenariuszu. Jednak Grunwald to nie tylko sama bitwa. Już od kilku dni działa tam średniowieczne miasteczko z obozami rycerskimi, gdzie można zobaczyć codzienne życie sprzed ponad 600 lat. Odwiedzający obserwują pracę dawnych rzemieślników, pokazy walk, łucznictwa oraz turnieje historyczne. W programie znalazły się także mistrzostwa w średniowiecznej piłce, historycznych szachach i tradycyjnym palancie. Przez cały czas trwania wydarzenia otwarty będzie również jarmark, na którym swoje wyroby prezentują rzemieślnicy z różnych regionów. Będzie można kupić stroje stylizowane na średniowieczne, biżuterię, ceramikę czy ręcznie wykonane akcesoria. Harcmistrzyni Ewa Kamińska, schówca Związku Harcerstwa Polskiego Działdowo, została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Państwowe wyróżnienie odebrała podczas uroczystości na polach grunwaldzkich, gdzie odbyły się obchody jubileuszy związanych z ruchem harcerskim. Odznaczenie wręczył wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer. Srebrny Krzyż Zasługi jest wyrazem uznania za wieloletnią działalność wychowawczą oraz pracę na rzecz dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności. Ewa Kamińska od pół wieku związana jest z harcerstwem. Swoją przygodę rozpoczęła jako harcerka, później została instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego. Do dziś aktywnie angażuje się w działalność organizacji. Jak podkreśliła, po odebraniu odznaczenia to dla niej wyjątkowe wyróżnienie, ale także motywacja do dalszej służby. Mówiła, że harcerstwo jest dla niej honorem i obowiązkiem, a wszystkich harcerzy łączy poczucie wspólnoty i rodzinnych więzi. Uroczystość odbyła się podczas obchodów 60-lecia nadania chorągwi warmińsko-mazurskiej ZHP imienia Grunwaldu oraz 35-lecia wspólnoty drużyn grunwaldzkich. Jubileusze zgromadziły instruktorów i harcerzy z całego kraju, którzy

0: lat pielęgnują tradycje, wychowują młodych ludzi w duchu odpowiedzialności i służby oraz kontynuują grunwaldzkie ideały. Przed nami finał 14. edycji powiatowych wieczorów z poezją i prozą. Cykl od lat przyciąga miłośników literatury oraz publiczność, która chce posłuchać poezji w interpretacji znanych aktorów. W niedzielę w amfiteatrze w Lidzbarku wiersze Doroty Kalinowskiej-Sosnowskiej zaprezentuje Tomasz Sapryk. Powiatowe wieczory z poezją i prozą wrosły już w kulturalną tradycję regionu, mówi prezes działdowskiej kuźni słowa Renata Buczyńska.
1: Chcemy wierzyć, że to jest już wydarzenie, na które czekają mieszkańcy, ponieważ jest to już 14. edycja. Sami w to nie możemy uwierzyć, ponieważ w każdym sezonie jest kilka spotkań, kilkadziesiąt spotkań za nami i wiele osób, które do tego powiatu przyjechało, poznało tutejszych ludzi i szczerze mówiąc, wyjeżdżają stąd z bardzo dobrymi wrażeniami, co nas bardzo cieszy.
0: Gość spotkania Tomasz Sapryk to znany i lubiany aktor. Mieszkańców przyciągają znane nazwiska, podkreśla Renata Buczyńska.
1: Wielu z uczestników tych spotkań, patrząc na ekran, na przykład telewizora lub jadąc do teatru, mówi sobie, no przecież on u nas był. Ona u nas była. Maria Pakulnis, Marcin Troński, Olgierd Łukaszewicz. Naprawdę bardzo wiele nazwisk. Lidia Sadowa też znana z wielu seriali. Adam Woronowicz na przykład też bardzo znany aktor.
0: Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w Lidzbarskim Amfiteatrze. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa obrazów bohaterki spotkania, ponieważ Dorota Kalinowska-Sosnowska to artystka obdarzona wieloma talentami. Zaśpiewa doceniana i wielokrotnie nagradzana Klaudia Nadolska. Wstęp jest bezpłatny. Powiatowe wieczory z poezją i prozą są finansowane ze środków powiatu działdowskiego. Organizacje wydarzenia wspierają Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa, Miejski Dom Kultury w Działdowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostrudy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
0: Reklama.
6: Now, here it is. Sit back, relax and get ready to enjoy. Welcome

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są wyroki po śmiertelnym wypadku na trasie Łazienkowskiej. Uwaga na gwałtowne burze, gdzie są ostrzeżenia. Donald Trump w orędziu do narodu oskarża Chiny. Miriam Lipińska. 20 lat więzienia to pierwsza tak wysoka kara dla sprawcy wypadku orzeczona przez polski sąd, a sąd wymierzył ją Łukaszowi Żakowi, który 2 lata temu, pędząc ponad 200 km na godzinę, uderzył w auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Kierowca zginął na miejscu, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych. W wypadku poważnie ucierpiała też kobieta, która jechała razem z Żakiem. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących, tak uzasadniał swoją decyzję sędzia Maciej Mitera, zwracając się wprost do skazanego.
3: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
2: Obrończyni mecenas Izabela Ławińska już zapowiada odwołanie od wyroku.
4: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
2: Skazanych zostało też 5 znajomych Łukasza Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce po wypadku. To wyroki od 1,5 roku do 2,5 roku więzienia. Cała zachodnia połowa kraju w pomarańczowych alertach to ostrzeżenia 2 stopnia przed gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
5: Najgroźniejszych burz w piątek spodziewamy się w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju, gdzie towarzyszyć im mogą opady deszczu nawet do około 40 mm, porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
2: W nocy z piątku na sobotę burze będą się przesuwały na wschód i przyniosą od jutra ochłodzenie. Dziś mija czas, jaki prezydent Karol Nawrocki ma na decyzję w sprawie 2 ważnych ustaw. Pierwsza umożliwia zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL. Druga to ustawa o statusie osoby najbliższej, która reguluje sytuację prawną związków nieformalnych. Zagranica. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w USA. W wygłoszonym dziś w nocy orędziu amerykański prezydent ogłosił także odtajnienie, jak sam powiedział, kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Rzecznik chińskiej ambasady w USA już zaprzeczył oskarżeniom Trumpa. I na koniec wracamy do kraju. Kodeks ludzi morza wchodzi do polskich portów i przystani. To zbiór zasad, którymi powinni się kierować żeglarze i motorowodniacy, by ograniczyć zanieczyszczenie Bałtyku. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
6: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
2: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. A więc każdy wodniak, który zacznie działać zgodnie z kodeksem ludzi morza, to prawdziwy skarb dla Bałtyku.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań po raz 7 w historii wywalczył Super Puchar Polski. W tradycyjnym meczu pomiędzy mistrzem kraju a triumfatorem Pucharu Polski Kolejorz pokonał u siebie Górnika Zabrze 3-1. Mimo, że to goście pierwsi strzelili gola. Za szybko straciliśmy to prowadzenie, żałował po meczu trener Zabrzan Michał Gaszparik.
8: No szkoda, jak na Lechu prowadzicie 1-0. Myślę, że w tej pierwszej połowie mieliśmy jeszcze swoje jakieś inne momenty. Wydaje mi się, że kluczem po tento zwycięstwa Lecha była ta pierwsza bramka, to jest dla mnie decydujące, bo jakbyśmy zagrali w tej pierwszej połowie na 1-0, tak by się nam w tej drugiej połowie grało trochę inaczej.
7: Obie drużyny już we wtorek rozpoczną walkę o awans do głównej fazy Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji Lech zmierzy się w Danii z Orchus, z kolei Górnik zagra w Stambule z Fenerbahce. Szymon Marciniak nie będzie drugi raz z rzędu sędzią finału Mundialu. Polak, który po 2 meczach fazy grupowej czekał na nominację do spotkania w fazie pucharowej, ostatecznie się nie doczekał. FIFA na rozjemce niedzielnego finału pomiędzy Hiszpanią i Argentyną wyznaczyła Słoweńca Slavko Vincicia. A jutrzejszy mecz o 3. miejsce pomiędzy Francją i Anglią posędziuje Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Anita Wodarczyk wynikiem 75 metrów i 1 centymetr zajęła 2. miejsce w konkursie rzutu młotem podczas meetingu w Madrycie. To najlepszy rezultat Polki od 4 lat i rekord świata w kategorii powyżej 40 lat. Wodarczyk przegrała tylko z Włoszką Sarą Fantini. Rekordzistka świata i 3-krotna mistrzyni olimpijska jest 8. Europejką, która w tym sezonie przekroczyła barierę 75 metrów. Pozostali Polacy zajęli miejsca poza podium. Dawid Wegner był 4. w rzucie oszczepem, a 5. lokaty zajęli Weronika Lizakowska na 1500 metrów oraz Płotka piłkarze Jakub Szymański i Pia Skrzyszowska. Indie, kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę w kilku kluczowych obszarach: nauce, technologii oraz właśnie w sporcie. Przypominam, że pomysł zorganizowania igrzysk za 10 lat rozważany jest również w Polsce. Nie wykluczają tego także Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Pierwsza połowa dnia w całym kraju słoneczna, ale po południu gwałtowne burze w całej zachodniej połowie kraju. Na termometrach maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Śląsku i Podkarpaciu.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do Domu Kultury w Konopkach przy ulicy Spółdzielczej 2.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
4: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510. Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
8: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach. Reklama.

0: Summertime. Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 15 milionów złotych dla rowerzystów. Ciechanów z najlepszym projektem na Mazowszu. Sukces wokalistki z Działdowa. Pierwsza nagroda w konkursie piosenki rozrywkowej. Dwa sparingi jednego dnia. Mławianka wchodzi na ostatnią prostą przygotowań do sezonu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Blisko 15 milionów złotych trafi do Ciechanowa na rozbudowę infrastruktury rowerowej. Miasto zrealizuje inwestycje wspólnie z gminami Ciechanów i Opinogóra Górna. Powstanie ponad 8 kilometrów nowych dróg pieszo-rowerowych, ponad kilometr chodników, a także elementy poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów, w tym wiaty, śluzy rowerowe czy punkty samoobsługowe. Nowe odcinki połączą istniejące trasy w jedną spójną sieć, która ułatwi dojazd do szkół, pracy i instytucji publicznych. Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński informuje, że dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej.
3: Jest do tego najlepiej ocenionym wnioskiem o dofinansowanie w całym województwie mazowieckim. Inwestycje w budowę dróg rowerowych w różnych częściach miasta o długości około 9 km rozpoczniemy już w przyszłym roku i zakończymy najpóźniej w 2028 roku.
2: W ramach inwestycji powstanie 11 nowych odcinków tras rowerowych na terenie miasta oraz kolejny odcinek w gminie Opinogóra Górna. Prace obejmą m.in. ulicę Pułtuską, Gruduską, Jesionową, Zieloną, Parkową, Batalionów Chłopskich, Świętej Anny, Czarnieckiego czy Rełta.
3: Ciechanów ma największą liczbę metrów dróg rowerowych przypadających na mieszkańca spośród wszystkich polskich miast. Obecnie zaplanowane zadania zapewnią nam spójną sieć komunikacyjną.
2: Inwestycje mają zakończyć się najpóźniej w 2028 roku. Małgorzata Mróz z Działdowa zdobyła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej podczas konkursu polskiej piosenki rozrywkowej. Młoda wokalistka zachwyciła jury wykonaniem utworu Rebeka. Małgorzata Mróz od lat rozwija swoje muzyczne zainteresowania. Jest wokalistką sekcji Your Voice, działającej przy Miejskim Domu Kultury w Działdowie, gdzie pracuje pod kierunkiem instruktora Daniela Chodyny. Regularnie występuje podczas koncertów i wydarzeń organizowanych przez placówkę. To jednak nie jedyna aktywność młodej działdowianki. Po wakacjach rozpocznie naukę w klasie maturalnej, a na co dzień pełni funkcję przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta w Działdowie. Jest także absolwentką szkoły muzycznej, gra na flecie i fortepianie, a jej zainteresowania obejmują zarówno muzykę klasyczną, jak i rozrywkową. Konkurs polskiej piosenki rozrywkowej był jednym z głównych punktów obchodów Dnia Ziemi Kozłowskiej nad Jeziorem Szkotowskim. Na uczestników wydarzenia czekały również atrakcje dla dzieci, rywalizacja sportowa oraz stoiska kół gospodyń wiejskich z regionalnymi potrawami. Sport. Mławianka Mława przyspiesza przygotowania do nowego sezonu trzeciej ligi. Jutro zespół prowadzony przez Marka Gołębiewskiego rozegra dwa mecze kontrolne. O godzinie 10:30 zmierzy się z Sokołem Ostróda, a o 12:10 z DKS-em Dobre Miasto. Obaj rywale występują w czwartej lidze. W minionym sezonie Sokół zakończył rozgrywki na 5. miejscu, a DKS był 4. Dla mławskiego zespołu będą to kolejne ważne testy przed inauguracją ligi. Sezon 2026-27 Mławianka rozpocznie 8 sierpnia. Na początek zmierzy się z Pelikanem Łowicz. Sztab szkoleniowy wykorzystuje ostatnie tygodnie, by sprawdzić formę zawodników i dopracować skład przed ligową rywalizacją.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. 11.

0: terenie całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo-Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Reklama.
7: Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
0: Rząd może już przyjmować ustawy o zmianach w ochronie zdrowia. Seria groźnych wypadków w Tatrach i kilkanaście interwencji toprowców. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Będzie się działo. Miriam Lipińska. Pakiet ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj jego założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Wspomniane zmiany wprowadzają maksymalną stawkę godzinową za pracę lekarzy w wysokości 240 zł brutto. Projekt zakłada też jawność konkursów w szpitalach.
2: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
0: Minister zapowiada też, że w pakiecie znajdzie się propozycja zgłoszona przez Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca możliwości zgłaszania i karania procederu omijania kolejek. W ramach rozporządzenia ma wejść w życie obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków i zbierania tych danych przez NFZ. W całej zachodniej połowie kraju dziś możliwe burze z gradem i ulewnym deszczem. Są ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie. Na początek na zachodzie kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
3: Na zachodzie Polski na termometrach w najcieplejszym momencie dnia do 23-24 stopni Celsjusza, ale też miejscami wiał będzie umiarkowany i dość silny, a chwilami też porwisty wiatr.
0: W przyszłym tygodniu upałów już nie będzie. Seria wypadków w Tatrach po poprawie pogody. Toprowcy mieli wczoraj 15 interwencji. Do najpoważniejszych wypadków doszło przed południem, kiedy szlaki były jeszcze mokre po wcześniejszych opadach deszczu. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tzw. drabinki na zamarłej turni do żlebu w Dolince Pustej. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Z kolei na szlaku prowadzącym na Zawrat, na odcinku ubezpieczonym łańcuchami, turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany. Spadając uderzył w turystkę znajdującą się niżej, oboje runęli w przepaść. Kobietę w stanie ciężkim ratownicy namierzyli w żlebie. Mężczyzna zatrzymał się kilkadziesiąt metrów wyżej, na wąskiej półce skalnej, gdzie zajęli się nim przypadkowi turyści. Dwie wyższe uczelnie na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o dawne Kolegium Humanum, czyli obecną Uczelnię Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Zdaniem UOKiK-u uczelnie łamały prawa studentów i kandydatów na studia. Chodzi m.in. o pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki, mówi Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u.
4: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
0: UOKiK może nałożyć na te szkoły karę do 10% obrotu. Teatr, piknik naukowy i warsztaty. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Zapraszamy całe rodziny, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
5: Mamy dwa teatry dla dzieci. W piątek o godzinie 17:00 też na scenie na Rynku Starego Miasta będzie Teatr Lalek. W sobotę rano Teatr Nowe Formy przygotuje spektakl Koza Dereza. Mamy też właśnie strefy rodzinne. Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej rozkłada piknik naukowy.
0: Na uczestników czeka także akcja pieczątkowa z upominkami za odwiedzenie staromiejskich instytucji.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mecz, w którym nikt nie chce grać. Jutro w Miami pojedynek o brązowy medal na piłkarskich mistrzostwach świata. Od lat kwestionowany, bo drużyny rozbite po półfinale myślami są już na wakacjach. Z obozu Anglików i Francuzów docierają już głosy, że piłkarzom zależało tylko na tytule, a brąz nie ma dla nich znaczenia. Ale grać trzeba, nawet w mocno zmienionych składach, a to bardzo prawdopodobne. Mecz Anglia-Francja jutro w Miami o 23:00. Finał mundialu pomiędzy Hiszpanią i Argentyną w niedzielę w Nowym Jorku o 21:00. Mundial się kończy, a zaczął się właśnie sezon na naszych boiskach. W meczu o Superpuchar Polski Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1. To dobry prognostyk na początek, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Zależało nam wszystkim, żeby lepiej zacząć sezon niż rok temu, kiedy przegraliśmy w lidze i przegraliśmy mecz o Superpuchar. Tym razem jednak zagraliśmy bardzo dobrze, kompaktowo w defensywie, podchodziliśmy wyżej pod rywala, robiliśmy to konsekwentnie i z tego aspektu możemy być zadowoleni, ale musimy wymagać od siebie lepszej dyspozycji, gdy jesteśmy w posiadaniu piłki, szczególnie na połowie rywala. Lech wywalczył Super Puchar po raz 7. Ekstraklasa ruszy za tydzień, a we wtorek zespoły z Poznania i Zabrze rozpoczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tim Merlier znów udowodnił, że jest najlepszym sprinterem w stawce. Belg był wczoraj najszybszy na 12. etapie Tour de France i był to już jego trzeci triumf w tegorocznej wielkiej pętli.
7: At Rayola Team
6: Dzisiaj starałem się utrzymać się przed nimi i znaleźć trochę miejsca z przodu. Musiałem się uspokoić, a potem ruszyć ponownie i tak jak już przed odprawą wiedziałem, że to taki rodzaj finiszu, który mi odpowiada. Liderem wyścigu pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Rusza walka o tytuł żużlowego mistrza Europy. W tym roku cykl SEC będzie się składał z 4 imprez. Pierwszy turniej jutro w Zielonej Górze, a potem we wrześniu zawody w Gistrow i Rzeszowie, a ostatni 2 października w Pardubicach. Tytuł będzie bronił Patryk Dudek. Oprócz niego wystartują także Kasper Woryna, Maciej Janowski oraz bracia Piotr i Przemysław Pawlicy. Dodatkowo jutro w Zielonej Górze z dziką kartą pojedzie Damian Ratajczak.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Pogoda. W całym kraju dziś gorąco, na termometrach od 29 stopni na Podkarpaciu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku. Po południu gwałtowne burze w całej zachodniej połowie kraju.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
8: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 17 dzień lipca. W 1502 roku król Aleksander Jagiellończyk zastawił Mławę za sumę 1000 czerwonych złotych Jakubowi Glince, staroście wiskiemu. W 1906 roku doszło do pogromu w Górce Powielińskiej w gminie Winnica w powiecie pułtuskim. Powodem było przystąpienie księdza Władysława Zbirochowicza z grupą wiernych do kościoła starokatolickiego Maria Witów. Zabito 2 osoby, a 200 zostało rannych. W 1927 roku otwarto w Działdowie Muzeum Mazurskie z inicjatywy Emilii Sukertowej-Biedrawiny i Józefa Biedrawy w Mazurskim Domu Ludowym. Funkcjonowało do wybuchu II wojny światowej. W 1945 roku odbyły się w Mławie wybory władz samorządowych, w wyniku których burmistrzem został Stanisław Morczyński, jego zastępcą Edmund Sarnowski, a przewodniczącym Rady Miejskiej Zygmunt Pawłowski. W 1970 roku w sierpcu powstał pierwszy ogród pracowniczy Malinka. W 2010 roku urodzona w Przasnyszu Marzena Rogalska poprowadziła ostatni odcinek teleturnieju Dzieciaki Górą.
3: Witam serdecznie. Państwo wiedzą, dzieciaki potrafią wylać

0: Ale takiemu artyście to wszystko można było wybaczyć.
1: W 2023 roku w Hrcynie w gminie Nasielsk w powiecie nowodworskim samolot Cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schroniło się przed burzą 10 osób. 5 osób zginęło na miejscu, w tym jeden z pilotów, 8 zostało rannych, jedna z nich zmarła w szpitalu.
2: To, co możemy potwierdzić na obecną chwilę, to wśród osób, które zginęły, jest pilot.
1: Urodzili się. W 1916 roku ksiądz Czesław Chojecki, wieloletni proboszcz parafii Świętej Trójcy w Rypinie, dziekan dekanatu rypińskiego, honorowy obywatel miasta Rypina. W 1916 roku Aleksander Giejsztor, historyk, mediewista, członek Polskiej Akademii Nauk, kawaler Orderu Orła Białego. Był jednym z założycieli w 1994 roku Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Był mocno związany z tą uczelnią, do końca życia prowadził tam wykłady, będąc jednym z najbardziej cenionych i lubianych przez studentów wykładowców. WSH nadano w 2002 roku jego imię.
3: Czym się zajmuję? Co zrobiłem, a czego nie dokonałem? Wszystko to są pytania jakoś dotkliwe.
1: W 1954 roku generał brygady Bogusław Bębenek, doktor nauk społecznych, związany z Wydziałem Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Giejsztora w Pułtusku.
4: W zakresie kompetencji, prawnych aspektów, wyposażenia, doświadczenia posiada Straż Graniczna, posiada policja i posiada żandarmeria wojskowa.
1: W 1970 roku w Raciążu w powiecie płońskim Bogdan Jóźwiak, piłkarz występujący na pozycji pomocnika, trener. Karierę zawodniczą rozpoczynał w Błękitnych Raciąż.
5: Niestety nie udało się utrzymać, chociaż myślę, że parę niespodzianek zrobiliśmy.
1: Zmarli w 1994 roku Alfred Józef Wellenger. Urodził się w Działdowie, walczył w kampanii wrześniowej i Powstaniu Warszawskim. Przebywał w obozach jenieckich w Bergen-Belsen, Fallingbostel, Grossborn i Zandbostel. Po wojnie więzień polityczny. W 2010 roku profesor Tadeusz Kraska, urodzony w Strzegowie w powiecie mławskim, kardiolog, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2011 roku Andrzej Woszczyk, urodzony w Chorzelach w powiecie przasnyskim, astronom specjalizujący się w astrofizyce.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do Domu Kultury w Konopkach przy ulicy Spółdzielczej 2.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
5: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. 11 uro...

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgas.pl. Smutgas, twoje źródło ciepła.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy, Mława ulica Bracka 18.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
8: Zbliża się godzina 10.
9: To są wiadomości Radia 7.
8: Koniec z patostreamingiem. Prezydent podpisał ustawę. Karol Nawrocki zdecydował też, co z ustawą o statusie osoby najbliższej. A potem apel pomorskiej policji do kierowców, by jeździli ostrożniej. Miriam Lipińska. Prezydent zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Wprowadza ona karę 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżanie innej osoby, nawet za jej zgodą. Jeśli w takich materiałach pojawi się osoba niepełnoletnia, kara rośnie do 5 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy w oparciu o numer PESEL i ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Ale jest też weto. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych. Jeszcze przed decyzją prezydenta ministra Katarzyna Kotula z Lewicy zapowiadała, że koalicja ma plan B w razie weta. Chodzi o rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja związku jednopłciowego zawartego w innych krajach Unii Europejskiej.
10: Będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
8: W zawetowanej ustawie o statusie osoby najbliższej znalazło się prawo m.in. do wspólnego rozliczania podatkowego, informacji medycznej oraz zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Pomorska policja apeluje do kierowców o ostrożność. Przez pierwsze tygodnie wakacji na drogach tego regionu zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Paweł Radzewicz.
11: Liczba wypadków drogowych na Pomorzu w te wakacje zbliża się do setki poszkodowanych i ofiar jest więcej niż rok temu, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z Pomorskiej Drogówki.
12: W 2025 roku 7 osób zginęło w tych wypadkach i 116 rannych, natomiast w tym roku 11 zabitych i 121 rannych w tych wypadkach. Także tutaj widzimy widzimy, że te liczby wzrastają.
11: Dlatego warto zdjąć nogę z gazu na długich trasach, częściej robić odpoczynek i skończyć z brawurą na ostrych zakrętach czy podczas wyprzedzania.
12: Przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa, po to, żebyśmy wrócili bezpiecznie. Zawsze myślimy, a jakoś to będzie. Tak, 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
8: Jeśli obecny trend na drogach się nie odwróci, może to być najtragiczniejsze lato od dawna. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Mężczyzna zjechał po pracy do bazy, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskim. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Film Odyseja Christophera Nolana wchodzi dziś do kin. To pierwszy film tego reżysera od świetnie przyjętego, nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera. Jak sam twierdzi, jedno z jego najtrudniejszych zadań w adaptacji eposu Homera występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Rusza samorządowy program wsparcia lokalnej energetyki Mazowsze dla społeczności energetycznych 2026. Do gmin trafią środki na utworzenie lokalnych, zrównoważonych systemów energetycznych. Korzyści dla mieszkańców to m.in. niższe ceny energii i większa niezależność energetyczna w niepewnych czasach. O szczegółach programu mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Aby sprawdzić najpierw, a później wdrożyć w życie możliwość pozyskiwania energii w sposób ze źródeł rozproszonych, głównie odnawialnych źródeł. No a drugi program wsparcia dla gospodarki w obiegu zamkniętym to jest wyzwanie tego, aby jak najmniej marnować surowców.
0: Program cieszy się dużym zainteresowaniem, dodaje radny województwa mazowieckiego Igor Sulich.
2: Mazowsze dla społeczności energetycznych to budowa strategii czy też niezależności energetycznej poszczególnych gmin i przeznaczałem pieniądze większe niż rok temu. To jest nowy projekt, trwa dopiero drugi rok, natomiast jest duże zainteresowanie samorządów.
0: Budżet programu to blisko 6,5 miliona złotych, które trafią do ponad 50 lokalnych samorządów w województwie mazowieckim.
3: Co w naszym regionie?
0: Mazowsze może podbić kosmos. Rozpoczęły się starania, aby Europejska Agencja Kosmiczna została zbudowana na terenie metropolii warszawskiej. Wspólną deklarację poparcia podpisali przedstawiciele miasta Warszawa, samorządu województwa mazowieckiego, instytucji naukowych oraz sektora kosmicznego. Nowa jednostka miałaby skupić europejskie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego i zarządzania kryzysowego, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: W związku z tym centrum ESA działałaby wśród firm, instytutów, uczelni, z którymi będzie współpracować, ale przede wszystkim z którymi, od których może czerpać wiedzę i tworzyć bardzo ważne środowisko, hub technologiczny dla tej części Europy.
0: Taka placówka przyniesie wiele korzyści dla całego regionu, dodaje marszałek Adam Struzik.
1: Wobec tych czasów, w których żyjemy, no to jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
0: Centrum Technologiczne ESA będzie obsługiwało 22 państwa członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej i zatrudniało ekspertów z całej Europy, a Warszawa posiada doświadczenie w przyjmowaniu międzynarodowych instytucji i zespołów eksperckich.
3: Warto wiedzieć.
0: Narastający problem suszy na Mazowszu wymaga zdecydowanych i systemowych działań. Samorząd województwa mazowieckiego od lat konsekwentnie wspiera gminy w przeciwdziałaniu skutkom niedoboru wody. Lokalne wspólnoty inwestują w retencję, infrastrukturę wodną oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców. Mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
5: Generalnie my staramy się jako Samorząd Województwa Mazowieckiego wspierać właśnie działania, które mają racjonalizować gospodarkę wodną. Chodzi o to, żeby te zbiorniki powstawały na Mazowszu i żebyśmy mogli racjonalnie gospodarować tą wodą.
0: Przykładem takich działań jest gmina Rzekuń. Tu w 2025 roku oddano do użytku nową stację uzdatniania wody, zaznacza wójt gminy Bartosz Podolak.
6: Wybudowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, która została oddana do użytku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało, w związku z tym podejmujemy kolejne działania i też między innymi dzięki wsparciu Mazowsza będziemy realizowali kolejną stację uzdatniania wody, która będzie na terenie naszej gminy, to będzie czwarty SUW.
0: Największe środki na duże inwestycje wodne i retencyjne gminy mogą uzyskać z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
3: Z myślą o uczniach.
0: Zakończyła się piąta edycja konkursu Ekocyrkularni, którego celem jest promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy pokazać dzieciom, że segregacja śmieci jest korzystna nie tylko dla środowiska, ale też finansowo, mówi Marcin Podgórski.
7: Ten konkurs jest wyjątkowy, dlatego że ten konkurs łączy ze sobą kwestie z jednej strony wiedzy o środowisku, ale także przede wszystkim o gospodarce. O naszej gospodarce, o środkach finansowych, o tym jak żyć, jak konsumować, żeby oszczędnie gospodarować zasobami środowiska, ale także oszczędzać pieniądze.
0: Ważne, aby od najmłodszych lat pokazywać dobre przykłady, podkreśla dyrektorka przedszkola numer 420 w Warszawie, Jolanta Kuźmińska.
8: W naszym przedszkolu realizacja projektu Ekocyrkularni była czterolatka. Tak naprawdę my dorośli dajemy przykład. Dzieci z tego korzystają, uczą się przy okazji naszych działań, naszych wymyślonych wydarzeń, w których dzieci brały udział.
0: W konkursie wzięło udział 78 placówek z całego Mazowsza. Mogły one zgłaszać jednorazowe wydarzenia, lekcje, warsztat, konkurs, imprezę szkolną czy dzień otwarty na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Ostatecznie

0: Tegorocznie wyłoniono 9 laureatów. Szczegóły dostępne na mazowia.pl.
1: Gdzie na weekend?
0: To jest okazja do poznania niezwykłego Mazowsza. Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem moc atrakcji znajdziemy w sobotę w Nieporęcie. O wydarzeniu mówi nam zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
2: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. 18 lipca zapraszamy na Mazopiknik do Nieporętu. Gwiazdą wieczoru będzie Bednarek.
0: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 18 lipca, w porcie Nieporęt przy ulicy Wojska Polskiego 3.
1: Co słychać na Mazowszu? Na Mazowszu. Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Reklama. Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
4: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
7: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C. Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do Domu Kultury w Konopkach przy ulicy Spółdzielczej 2.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
5: Czas na wielkie świętowanie w Poniatowie. Już w najbliższą niedzielę 19 lipca Poniatowo zaprasza na najgłośniejszą zabawę odpustową w regionie. Na scenie wystąpią Justyna Lubas, Folk Show, Zespół Milano oraz Znajomy Band. Czeka Was świetna zabawa i muzyka na żywo. Startujemy o 20. Zgarnij znajomych, wpadaj i przeżyj imprezę roku.
6: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
7: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.
8: Tego się teraz.
2: Zbliża się godzina 11.
0: To są wiadomości Radia 7.
2: Będą kary za patostreaming. Prezydent podpisał ustawę. Wyniki kontroli NIK-u na szpitalnych oddziałach ratunkowych i opóźniony debiut Roberta Lewandowskiego w barwach nowego klubu. Miriam Lipińska. Są podpisy, ale jest też weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ważnych ustaw. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżanie innych osób. Choć, jak zaznaczył,
9: nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
2: W tym samym nagraniu prezydent wyjaśnił też, dlaczego zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych.
9: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
2: Koalicja rządząca już zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B. To rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego, zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli po kontroli na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a wśród znalezionych nieprawidłowości był zbyt długi czas pracy personelu medycznego. Lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny, a w skrajnym przypadku przez 144 godziny. Przeciążeni byli też ratownicy medyczni. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie jeden z nich przepracował w miesiącu 456 godzin, czyli średnio ponad 15 godzin każdego dnia. Kontrola wykazała też przeciążenie samych SOR-ów, bo prawie połowa osób, które na nie trafiły, nie potrzebowała doraźnej pomocy, a raczej traktowała je jako sposób ominięcia kolejek w przychodniach. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli m.in. sprawdzić status podatnika VAT do 5 lat wstecz. Ma ona także umożliwić dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS. Teraz ustawa trafi do Senatu. I na koniec jeszcze sport. Zaplanowanego na dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago nie będzie. Mecz, w którym Polak miał zagrać po raz pierwszy w nowych barwach, został odwołany z powodu zadymienia miasta i bardzo złego stanu powietrza, spowodowanego pożarami w Kanadzie. Michał Waszkiewicz.
10: Nie o taki ogień chodziło. Miało być Chicago Fire i być może debiut Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Tymczasem jest Fire w Kanadzie i powietrze, które uniemożliwia granie. Zatem Lewandowski ma dodatkowy tydzień na zgranie się z zespołem. Za 6 dni jego drużyna zagra w Miami z Interem. Póki co lewy mani w Chicago jeszcze nie ma, a jego powitanie było skromne. Tak wybrał i trzeba to uszanować, mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek.
11: Jeżeli ja byłbym Robertem Lewandowskim, zostałbym w Barcelonie, przedłużyłbym kontrakt o rok, ale Robert chciał od razu 2 lata, a to dostał w Chicago i na pewno jest dzisiaj szczęśliwy, podjął tą decyzję, podjął to wyzwanie.
10: Kiedy Lewandowski będzie miał szansę zagrać przed własnymi kibicami w Chicago? 2 sierpnia.
2: Rywalem Fire będzie wtedy Charlotte FC.

0: Reklama. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
8: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
9: Reklama.
10: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromińsku oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: 11 urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Zbliża się południe.
6: To są wiadomości Radia 7.
5: Komentarze po wecie prezydenta do ustawy ważnej dla związków nieformalnych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o odblokowanie konta i nietypowe trofeum dla zwycięzców piłkarskiego mundialu. Miriam Lipińska. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich. Prezydent tłumaczy, że nie poprze niczego, co jest quasi-małżeństwem. Karol Nawrocki błędnie uzasadnia swoje weto ochroną instytucji małżeństwa, uważa europoseł KO, adwokat Michał Wawrykiewicz.
7: Konstytucja w żaden sposób nie zawęża małżeństwa do małżeństwa kobiety i mężczyzny. Jedynie mówi o tym, że chroni państwo polskie takie małżeństwo kobiety i mężczyzny. Natomiast ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie ma nic wspólnego z burzeniem idei małżeństwa. To jest jedynie legislacja, która ma pomóc osobom żyjącym w takich związkach, w bardzo czasami prostych sprawach życia codziennego.
5: Gdyby zawetowana ustawa weszła w życie, dawałaby parom żyjącym w związkach nieformalnych, także jednopłciowym, prawo do zawarcia umowy przed notariuszem, a w konsekwencji między innymi prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczenia podatkowego oraz do zasiłku opiekuńczego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odwołała się od decyzji sądu w Brukseli o zablokowaniu jej konta. Blokada środków to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. W całym kraju upalnie nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracę należy przerwać, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Póki co w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom wodę oraz cień, mówi Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
8: Napoje chłodzące muszą być od odpowiedniej temperatury, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
5: Ale dziś już ostatni dzień upałów. Wieczorem i w nocy nad Polską będą przechodzić burze, które przyniosą ochłodzenie. Zagranica. Mieszkańcy Kijowa mimo alarmu lotniczego od rana znowu wychodzą na ulicę. Ukraińcy krytykują ostatnie decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego związane ze składem rządu. Największe oburzenie wzbudza odwołanie z funkcji ministra obrony Michała Fedorowa, którego jednym z osiągnięć była walka z korupcją w strukturach wojska. Protestujący domagają się jednocześnie dymisji naczelnego dowódcy ukraińskiego wojska generała Oleksandra Syrskiego, z którym Fedorow był skonfliktowany.
9: Los mojego kraju nie jest mi obojętny, a sytuacja, w której niezwykle skuteczni ludzie są usuwani ze stanowisk, z niejasnych powodów jest niedopuszczalna.
5: Część protestujących domaga się jak najszybszego zorganizowania ogólnokrajowych wyborów. I na koniec sport. Nie tylko złote medale i Puchar Świata. Zwycięzcy finału piłkarskiego mundialu dostaną też pamiątkowe pierścienie, wzorowane na tych, które trafiają do mistrzów amerykańskich lig, między innymi NBA. Pierścienie to kolekcja limitowana. Będzie ich dokładnie 2026. 30 z nich trafi do zwycięskiej drużyny, a pozostałych 1996 będą mogli kupić kibice na całym świecie. Finał mundialu Hiszpania kontra Argentyna w niedzielę.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
5: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage 24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C. Reklama.

Poniatowie. Już w najbliższą niedzielę 19 lipca Poniatowo zaprasza na najgłośniejszą zabawę odpustową w regionie. Na scenie wystąpią Justyna Lubas, Folk Show, zespół Milano oraz znajomy band. Czeka Was świetna zabawa i muzyka na żywo.

0: Startujemy o 20. Zgarnij znajomych, wpadaj i przeżyj imprezę roku.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do Domu Kultury w Konopkach przy ulicy Spółdzielczej 2.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
4: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
6: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
0: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
7: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama. Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Popołudnie z groźnymi burzami są ostrzeżenia. Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich i prezesa IPN. Przypomnimy też zasady bezpiecznego korzystania ze słońca. Miriam Lipińska. Możliwe przerwy w dostawie prądu zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Takie SMS-y rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Pomorza, Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska, Wielkopolski, województwa lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego, a także części Mazowsza, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego i Małopolski. Wszędzie tam synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami. W ich trakcie może spaść nawet 50 mm deszczu i grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują od popołudnia do jutrzejszego poranka. Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm wybrał na tę funkcję Sylwię Gregorczyk-Abram.
3: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez KO i Lewicę, to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Aby mogła objąć funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Z kolei nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został wybrany obecny zastępca prezesa, historyk dr Mateusz Szpytma. Jego kandydaturę także musi jeszcze zatwierdzić Senat. Po wyroku dla Łukasza Żaka wracają pytania o inne podobne sprawy. Żak nieprawomocnie został skazany na 20 lat więzienia za to, że 2 lata temu, jadąc przez Warszawę po pijanemu z prędkością 220 km na godzinę, uderzył w inne auto, przez co zginął ojciec rodziny, a jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. 20 lat, czyli w tym przypadku kara maksymalna, to dla niektórych historyczny wyrok, a jak mówi adwokat Michał Fertak.
4: Obserwujemy przede wszystkim to, że wymiar tej kary i orzeczenie sądu w końcu jest przykładem i daje zadość.
2: Na wyrok czeka też sprawca innego głośnego wypadku, Sebastian M. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Kierowca wjechał rozpędzonym do 300 km autem w samochód, którym jechała 3-osobowa rodzina, w tym małe dziecko. Po zderzeniu cała trójka spłonęła w aucie. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Kolejna rozprawa w tym procesie 28 lipca. I na koniec zmieniamy temat. Kosmetyk z filtrem UV nie ochroni skóry podczas dłuższego przebywania na słońcu przed groźnymi chorobami. Eksperci przypominają, że konieczne jest też, by opalać się z głową, czyli unikać słońca między 11 a 16, a będąc na zewnątrz, poza kremem z filtrem, co najmniej SPF 30, mieć na sobie przewiewne ubranie zakrywające ramiona, nosić kapelusz lub czapkę, które ochronią uszy i kark, a jeśli wejdziemy do wody, by popływać, po wyjściu z niej powinniśmy jeszcze raz nałożyć krem z filtrem.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym. 11.

0: tego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Beklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Reklamy.

0: Reklama. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Czas na wielkie świętowanie w Poniatowie. Już w najbliższą niedzielę 19 lipca Poniatowo zaprasza na najgłośniejszą zabawę odpustową w regionie. Na scenie wystąpią Justyna Lubas, Folk Show, zespół Milano oraz Znajomy Band. Czeka Was świetna zabawa i muzyka na żywo. Startujemy o 20. Zgarnij znajomych, wpadaj i przeżyj imprezę roku.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier o wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ukraina wraca do rozmów z Polską o wymianie migów za drony. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportowy. Miriam Lipińska. Prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. W podobnym tonie decyzję Karola Nawrockiego ocenia wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Prezydent Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków, powiedział im, że wasze rodziny są mniej ważne, wasze życie znaczy mniej. To weto jest hańbą, dlatego że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, że we własnym kraju są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Będzie drugie podejście do ustawy o związkach partnerskich, bo nikt nie odpuści tej sprawy.
2: Rządzący przekonują, że mają plan B w tej sytuacji, ale jednocześnie przyznają, że pary jednopłciowe nie zyskają wszystkich uprawnień, które dawałaby im ustawa. Donald Tusk ucina dyskusję o powrocie rządowego wsparcia dla kierowców w czasach drożejących paliw. Wytrzymałość budżetu ma swoje granice, mówi premier dopytywany o to, czy jest szansa na powrót pakietu CPN.
4: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
2: Rządowy program CPN zakończył się z końcem czerwca, a były to obniżona stawka VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych. Jest szansa, że jednak dojdzie do polsko-ukraińskiej wymiany naszych migów na ukraińskie technologie dronowe. Ukraina, która wycofała się wcześniej z negocjacji po tym, jak Polska odmówiła modernizacji myśliwców na swój koszt, teraz wraca do stołu rozmów, a robi to po tym, jak chęć zakupu naszych migów zadeklarowała Bułgaria.
5: Ukraina się otworzyła, przysłała ofertę przekazania dronów na lata 2026-2027.
2: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz trwają rozmowy na temat serwisowania migów. Wicepremier deklaruje w tej sprawie otwartość, ale podstawą jest wymiana migi za drony. Zarzuty i areszt dla 43-latka ze Strzegomia na Dolnym Śląsku za spowodowanie pożaru nielegalnego składowiska śmieci. Ogień pojawił się na nieczynnym i już nielegalnym składowisku plastików i paliw alternatywnych w minioną sobotę. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia, nie przyznał się do winy. Paszport tymczasowy na lotnisku potrafił ratować długo wyczekiwane wakacje. Punkty paszportowe działają już na 7 polskich lotniskach, a właśnie otwarto kolejny w Modlinie. Że są potrzebne, pokazują liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
6: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
7: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
2: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok i kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się m.in. przy podróży do USA czy Chin.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Reklama.
8: Tego się teraz.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Grunwald znów zabrzmi szczękiem mieczy. Tysiące widzów zobaczą największą historyczną rekonstrukcję w Polsce. Szreńsk znów będzie świętować. Dni gminy wracają. Poezja i znani aktorzy ruszają powiatowe wieczory z poezją i prozą. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Pola Grunwaldu ponownie staną się areną jednego z największych widowisk historycznych w Europie. Około 1300 rekonstruktorów z kilku krajów odtworzy przebieg słynnej bitwy z 1410 roku, a przez kilka dni uczestnicy i turyści będą mogli przenieść się do realiów średniowiecza. Jutro o godzinie 15 rozpocznie się inscenizacja bitwy. Organizatorzy zapowiadają wierne odtworzenie wydarzeń opisanych przez kronikarza Jana Długosza bez zmian w scenariuszu. Jednak Grunwald to nie tylko sama bitwa. Już od kilku dni działa tam średniowieczne miasteczko z obozami rycerskimi, gdzie można zobaczyć codzienne życie sprzed ponad 600 lat. Odwiedzający obserwują pracę dawnych rzemieślników, pokazy walk, łucznictwa oraz turnieje historyczne. W programie znalazły się także mistrzostwa w średniowiecznej piłce, historycznych szachach i tradycyjnym palancie. Przez cały czas trwania wydarzenia otwarty będzie również jarmark, na którym swoje wyroby prezentują rzemieślnicy z różnych regionów. Będzie można kupić stroje stylizowane na średniowieczne, biżuterię, ceramikę czy ręcznie wykonane akcesoria.

0: że chyba wszyscy będziemy się dobrze bawić. Integracja jest bardzo ważna, tym bardziej, że było tego mało. Myślę, że teraz idzie ku dobremu i że będziemy mieli więcej takich okazji, tak, do tej integracji.
1: Na scenie wystąpią lokalni artyści i zespoły, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Ecstasy. W programie znalazły się także animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna oraz atrakcje towarzyszące. Dni Szreńska odbędą się jutro na placu przy Urzędzie Gminy. Przed nami finał 14. edycji powiatowych wieczorów z poezją i prozą. Cykl od lat przyciąga miłośników literatury oraz publiczność, która chce posłuchać poezji w interpretacji znanych aktorów. W niedzielę w amfiteatrze w Lidzbarku wiersze Doroty Kalinowskiej-Sosnowskiej zaprezentuje Tomasz Sapryk. Powiatowe wieczory z poezją i prozą wrosły już w kulturalną tradycję regionu, mówi prezes Działdowskiej Kuźni Słowa Renata Buczyńska.
2: Chcemy wierzyć, że to jest już wydarzenie, na które czekają mieszkańcy, ponieważ jest to już 14. edycja. Sami w to nie możemy uwierzyć, ponieważ w każdym sezonie jest kilka spotkań, kilkadziesiąt spotkań za nami i wiele osób, które do tego powiatu przyjechało, poznało tutejszych ludzi i szczerze mówiąc, dojeżdżają stąd z bardzo dobrymi wrażeniami, co nas bardzo cieszy.
1: Gość spotkania Tomasz Sapryk to znany i lubiany aktor. Mieszkańców przyciągają znane nazwiska, podkreśla Renata Buczyńska.
2: Wielu z uczestników tych spotkań, patrząc na ekran na przykład telewizora lub jadąc do teatru, mówi sobie, przecież on u nas był. Ona u nas była. Maria Pakulnis, Marcin Troński, Olgierd Łukaszewicz. Naprawdę bardzo wiele nazwisk. Lidia Sadowa też znana z wielu seriali. Adam Woronowicz na przykład też bardzo znany aktor.
1: Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w Lidzbarskim Amfiteatrze. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa obrazów bohaterki spotkania, ponieważ Dorota Kalinowska-Sosnowska to artystka obdarzona wieloma talentami. Zaśpiewa doceniana i wielokrotnie nagradzana Klaudia Nadolska. Wstęp jest bezpłatny. Powiatowe wieczory z poezją i prozą są finansowane ze środków powiatu działdowskiego. Organizacje wydarzenia wspierają Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa, Miejski Dom Kultury w Działdowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
3: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
1: Pogoda. 29 stopni dziś w regionie. W nocy pogorszenie pogody. Spodziewane są burze z gradem. Zagrzmieć może także jutro i w niedzielę. Pożegnamy się z upałami, ale nadal będzie ciepło, bo w okolicach 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
4: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do Domu Kultury w Konopkach przy ulicy Spółdzielczej 2.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
5: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
6: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
7: 11 urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
8: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510. Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
9: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
0: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 15.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Wyraźnie zdrożało paliwo, a ma być jeszcze drożej. Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera bidony i butelki na wodę dla potrzebujących. Polska powinna robić więcej, by walczyć z korupcją, stwierdza raport Komisji Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Drastycznie drożeje benzyna. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie między USA a Iranem podnosi cenę ropy na światowych rynkach, a ta winduje cenę. Benzyna zdrożała w ostatnim czasie o 24 grosze za litr. Diesel jeszcze mocniej. Mówi analityk rynku paliw z firmy BM Reflex Urszula Cieślak.
9: Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
8: Jedyne paliwo, które w tym tygodniu taniało, to autogaz, ale najprawdopodobniej to był ostatni tydzień, gdy na stacjach mieliśmy obniżki tego paliwa. Upał daje się we znaki osobom w kryzysie bezdomności, dlatego w Łodzi ruszyła zbiórka bidonów i butelek na wodę dla potrzebujących, mówi Piotr Kowalski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
10: Niestety warunki atmosferyczne są jakie są. Wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem.
8: Zbiórka jest prowadzona m.in. w głównej siedzibie łódzkiego MOPS-u. Brak realnej strategii walki z korupcją, wytyka Polsce Komisja Europejska. Urzędnicy z Brukseli opublikowali dziś serię raportów na temat stanu praworządności dla każdego z krajów członkowskich. Według ustaleń Komisji Europejskiej polski rząd nie zrobił nic, by uregulować lobbying i poprawić przejrzystość ujawniania majątków przez polityków, a także by ograniczyć szerokie immunitety chroniące osoby na najwyższych stanowiskach. Z raportu wynika też, że ponad połowa Polaków uważa korupcję w Polsce za rzecz powszechną. Dwa pociski artyleryjskie z II wojny światowej zostały znalezione w lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, poinformowała wadowicka policja. Miały średnicę 10 cm. Niebezpieczne przedmioty zabrali i zneutralizowali saperzy z Krakowa. Gwałtowne burze w Niemczech. W Badenii-Wirtembergi zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. Padał grat o średnicy 5 cm. Wyrządził poważne szkody. Na lotnisku w Stuttgarcie uszkodzony przez grat samolot musiał awaryjnie lądować. Szczęście mieli ludzie w samochodzie koło miasta Ulm. Na jadące auto spadło drzewo, ale wszyscy wyszli bez szwanku. Mundial się jeszcze nie skończył, a tymczasem ruszył już sezon na polskich boiskach. W meczu o Superpuchar Polski Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
11: Mecze w Poznaniu obejrzało wczoraj niemal 40 tysięcy kibiców i byli świadkami niezłego spotkania, w którym Lech był po prostu lepszy, mówi trener Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że do tej pory na koniec każdego sezonu zdobywaliśmy trofeum, to może stwórzmy nową tradycję i zaczynajmy sezon od zdobycia jakiegoś tytułu. Jestem zadowolony. Lech po Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju gra ze zdobywcą Pucharu Polski, sięgną po raz 7.
8: We wtorek Lech i Górnik zaczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tak, po raz pierwszy mamy w kwalifikacjach dwa zespoły. Kolejusz zacznie od meczu w Danii z Aarhus, a Zabrzanie od meczu w Stambule z Fenerbahce.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
8: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 15 milionów złotych dla rowerzystów Ciechanów z najlepszym projektem na Mazowszu. Potrzebna pomoc mieszkańców muzeum szuka bohaterów Powstania Warszawskiego z ziemi zawkrzeńskiej. Dwa sparingi jednego dnia. Mławianka wchodzi na ostatnią prostą przygotowań do sezonu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Blisko 15 milionów złotych trafi do Ciechanowa na rozbudowę infrastruktury rowerowej. Miasto zrealizuje inwestycje wspólnie z gminami Ciechanów i Opinogóra Górna. Powstanie ponad 8 kilometrów nowych dróg pieszo-rowerowych, ponad kilometr chodników, a także elementy poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów, w tym wiaty, śluzy rowerowe czy punkty samoobsługowe. Nowe odcinki połączą istniejące trasy w jedną spójną sieć, która ułatwi dojazd do szkół, pracy i instytucji publicznych. Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński informuje, że dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej.
3: Jest do tego najlepiej ocenionym wnioskiem o dofinansowanie w całym województwie mazowieckim. Inwestycje w budowę dróg rowerowych w różnych częściach miasta o długości około 9 km rozpoczniemy już w przyszłym roku i zakończymy najpóźniej w 2028 roku.
2: W ramach inwestycji powstanie 11 nowych odcinków tras rowerowych na terenie miasta oraz kolejny odcinek w gminie Opinogóra Górna. Prace obejmą m.in. ulice Pułtuską, Gruduską, Jesionową, Zieloną, Parkową, Batalionów Chłopskich, Świętej Anny, Czarnieckiego czy Rełta.
3: Ciechanów ma największą liczbę metrów dróg rowerowych przypadających na mieszkańca spośród wszystkich polskich miast. Obecnie zaplanowane zadania zapewnią nam spójną sieć komunikacyjną.
2: Inwestycje mają zakończyć się najpóźniej w 2028 roku. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu informacji o uczestnikach Powstania Warszawskiego pochodzących z ziemi zawkrzeńskiej. W związku ze zbliżającą się 82. rocznicą wybuchu powstania placówka zbiera nazwiska, fotografie, dokumenty i rodzinne wspomnienia, które posłużą do przygotowania wystawy, publikacji oraz stworzenia trwałego miejsca pamięci poświęconego lokalnym bohaterom. Osoby posiadające takie materiały mogą zgłaszać się do Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej osobiście, telefonicznie lub mailowo. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców możliwe będzie ocalenie od zapomnienia historii osób, które walczyły o wolność Polski. Sport. Mławianka Mława przyspiesza przygotowania do nowego sezonu trzeciej ligi. Jutro zespół prowadzony przez Marka Gołębiewskiego rozegra dwa mecze kontrolne. O godzinie 10.30 zmierzy się z Sokołem Ostróda, a o 12.10 z DKS-em Dobre Miasto. Obaj rywale występują w czwartej lidze. W minionym sezonie Sokół zakończył rozgrywki na piątym miejscu, a DKS był czwarty. Dla mławskiego zespołu będą to kolejne ważne testy przed inauguracją ligi. Sezon 2026-27 Mławianka rozpocznie 8 sierpnia. Na początek zmierzy się z Pelikanem Łowicz. Sztab szkoleniowy wykorzystuje ostatnie tygodnie, by sprawdzić formę zawodników i dopracować skład przed ligową rywalizacją.
1: Więcej wiadomości.

0: Będzie ciepło, bo w okolicach 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, ciśnienie będzie się wahać.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Tu Radio 7, w regionie numer

0: Reklama.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do Domu Kultury w Konopkach przy ulicy Spółdzielczej 2.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
4: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i

Wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywocinę 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe. 11.

0: tego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Rząd krytykuje prezydenta za weto do ustawy o osobie najbliższej. Szymon Marciniak wraca do domu. Sędziował tylko dwa mecze na Mistrzostwach Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Wchodzi w życie ustawa wprowadzająca rozwiązania dla spraw frankowych. Ma usprawnić prowadzenie postępowań i odciążyć sądy. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo jak twierdzi, za bardzo zbliżałaby umowę cywilnoprawną do małżeństwa. Organizacje LGBT+ twierdzą, że ustawa i tak była przestarzała. Ben O'Connor.
3: Karol Nawrocki weto tłumaczy tym, że ustawa miałaby zagrażać instytucji małżeństwa.
4: Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
3: Choć Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza mówi, że argumentacja prezydenta nie ma umocowania w rzeczywistości, sama do zawetowanej ustawy odnosi się z dystansem i dodaje, że ustawa była archaicznym rozwiązaniem.
5: My cały czas rozmawiamy o takich półśrodkach, które są archaiczne i sprzed paru dekad. Mamy 2026 rok, w prawie 40 krajach obowiązuje równość małżeńska, kolejne kraje ją wprowadzają, a my nie rozmawiamy już nawet o związkach partnerskich.
3: Dzięki umowie para miałaby wgląd we wzajemną dokumentację medyczną i mogła współdzielić majątek.
2: Policjanci ze Szczytna zatrzymali mężczyznę, który z plaży miejskiej ukradł defibrylator. Złodziej tłumaczył, że chciał sobie tym urządzeniem zmierzyć ciśnienie. Policja przekazała, że mężczyzna na szczęście nie zdążył zniszczyć urządzenia, dzięki czemu defibrylator wróci na plażę. Tymczasem woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem, w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic, a temperatura wody w Bałtyku wynosi średnio około 18 stopni. Na Podlasiu zaczyna się największe spotkanie Białorusinów poza Białorusią, tak zwany Festiwal Przebudzonych Tutaka. Na Polanie Boryk, obok miejscowości Grudek, impreza potrwa do niedzieli. Będą koncerty białoruskich zespołów, warsztaty, dyskusje i spotkania. Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na piłkarskim mundialu w Ameryce. Niektórzy wierzyli nawet, że nasz arbiter zostanie wyznaczony na finał, ale nic z tego, może już wracać do domu. Michał Waszkiewicz.
6: Szymon Marciniak był rozjemcą dwóch spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką, a polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wodzem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak, jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slavko Vincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Marciniak wraca zatem do domu.
2: Marciniak sędziował poprzedni finał w Katarze i zebrał za tamten mecz bardzo dużo pochwał.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 17 dzień lipca. W 1502 roku król Aleksander Jagiellończyk zastawił mławę za sumę 1000 czerwonych złotych Jakubowi Glince, staroście wiskiemu. W 1906 roku doszło do pogromu w Górce Powielińskiej w gminie Winnica w powiecie pułtuskim. Powodem było przystąpienie księdza Władysława Zbirochowicza z grupą wiernych do kościoła starokatolickiego Mariawitów. Zabito 2 osoby, a 200 zostało rannych. W 1927 roku otwarto w Działdowie Muzeum Mazurskie z inicjatywy Emilii Sukertowej-Biedrawiny i Józefa Biedrawy w Mazurskim Domu Ludowym. Funkcjonowało do wybuchu II wojny światowej. W 1945 roku odbyły się w Mławie wybory władz samorządowych, w wyniku których burmistrzem został Stanisław Morczyński, jego zastępcą Edmund Sarnowski, a przewodniczącym Rady Miejskiej Zygmunt Pawłowski. W 1970 roku w sierpcu powstał pierwszy ogród pracowniczy Malinka. W 2010 roku urodzona w Przasnyszu Marzena Rogalska poprowadziła ostatni odcinek teleturnieju Dzieciaki Górą.
0: Witam serdecznie. Państwo wiedzą, dzieciaki potrafią wylać kubeł zimnej wody na głowę niejednego dorosłego. Tyle, że dzisiaj grają dorośli, dla których kąpiel w lodowatej wodzie to gratka.
2: W 2021 roku w Komańczy odsłonięto ławeczkę Jędrka Połoniny, urodzonego w Górznie w powiecie brodnickim, rzeźbiarza, malarza, rysownika, poety, pieśniarza bieszczackiego. Mówi autor książki Bieszczackie przypadki Jędrka Wasilewskiego Połoniny Andrzej Potocki.
3: Jędrek był moim przyjacielem, któremu się bardzo dużo wybaczało, bo to nie był łatwy człowiek, ale takiemu artyście to wszystko można było wybaczyć.
2: W 2023 roku w Hrcynnie w gminie Nasielsk w powiecie nowodworskim samolot Cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schroniło się przed burzą 10 osób. 5 osób zginęło na miejscu, w tym jeden z pilotów, 8 zostało rannych, jedna z nich zmarła w szpitalu.
4: To, co możemy potwierdzić na obecną chwilę, to wśród osób, które zginęły, jest pilot.
2: Urodzili się. W 1916 roku ksiądz Czesław Chojecki, wieloletni proboszcz parafii Świętej Trójcy w Rypinie, dziekan dekanatu rypińskiego, honorowy obywatel miasta Rypina. W 1916 roku Aleksander Giejsztor, historyk, mediewista, członek Polskiej Akademii Nauk, kawaler Orderu Orła Białego. Był jednym z założycieli w 1994 roku Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Był mocno związany z tą uczelnią, do końca życia prowadził tam wykłady, będąc jednym z najbardziej cenionych i lubianych przez studentów wykładowców. WSH nadano w 2002 roku jego imię.
5: Czym się zajmuję? Co zrobiłem, a czego nie dokonałem? Wszystko to są pytania jakoś dotkliwe.
2: W 1954 roku generał brygady Bogusław Bębenek, doktor nauk społecznych, związany z Wydziałem Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Giejsztora w Pułtusku.
6: W zakresie kompetencji, prawnych aspektów, wyposażenia, doświadczenia posiada Straż Graniczna, posiada policja i posiada żandarmeria wojskowa.
2: W 1970 roku w Raciążu w powiecie płońskim Bogdan Jóźwiak, piłkarz występujący na pozycji pomocnika, trener. Karierę zawodniczą rozpoczynał w błękitnych Raciąż.
7: Niestety nie udało się utrzymać, chociaż myślę, że parę niespodzianek zrobiliśmy.
2: Zmarli w 1994 roku Alfred Józef Wellenger. Urodził się w Działdowie, walczył w kampanii wrześniowej i powstaniu warszawskim. Przebywał w obozach jenieckich w Bergen-Belsen, Fallingbostel, Grossborn i Zandbostel. Po wojnie więzień polityczny. W 2010 roku profesor Tadeusz Kraska, urodzony w Strzegowie w powiecie

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
4: Agrifirm w Płocie.

0: Leśnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
7: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze mogą przechodzić nad Polską. Idą z zachodu na wschód. Opozycja wspólnie z PSL-em wybrała nowego prezesa IPN-u. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wróciły upały i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców właściwie wszystkich województw. Temperatury przekroczyły dziś 30 stopni. W nocy pogoda będzie gwałtowna. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
2: Burze mają się utrzymać jeszcze do jutra. Sejm powołał doktora Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej głosami większości opozycji i PSL-u. Premier Donald Tusk zapewnia jednak, że Mateusz Szpytma nie uzyska poparcia w Senacie.
4: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie, także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
2: Posada prezesa IPN-u pozostaje nieobsadzona od roku, kiedy dotychczasowy szef Karol Nawrocki został prezydentem. Kolegium IPN-u zarekomendowało właśnie Mateusza Szpytmę na jego następcę, a ponad 170 historyków podpisało się pod apelem do Sejmu, by go nie wybierać. Zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki. W planach ponad 150 atrakcji i koncert z okien kamienic, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
5: Mamy dwa dni obchodów, w trakcie których wydarza się, jak zliczyłam, 157 przeróżnych wydarzeń. Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W piątek o godzinie 19.00 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
2: Większość wydarzeń jest darmowa. 3000 zł grzywny za nawoływanie do nienawiści. Taki wyrok ogłosił Sąd Rejonowy w Zamościu na Oliwie O. Kobieta została oskarżona o nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji Stop Imigracji w lipcu ubiegłego roku na Rynku Wielkim w Zamościu. Obrona zapowiada apelację. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Podobne są już na 7 innych polskich lotniskach. Są potrzebne, pokazują to liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8000 podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
6: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę. Ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
7: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
2: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok. Kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się na przykład przy podróży do Stanów Zjednoczonych i do Chin.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: 11. urodziny

0: tego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Grunwald znów zabrzmi szczękiem mieczy. Tysiące widzów zobaczą największą historyczną rekonstrukcję w Polsce. Szereńsk znów będzie świętować. Dni gminy wracają. Poezja i znani aktorzy ruszają powiatowe wieczory z poezją i prozą. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Pola Grunwaldu ponownie staną się areną jednego z największych widowisk historycznych w Europie. Około 1300 rekonstruktorów z kilku krajów odtworzy przebieg słynnej bitwy z 1410 roku, a przez kilka dni uczestnicy i turyści będą mogli przenieść się do realiów średniowiecza. Jutro o godzinie 15 rozpocznie się inscenizacja bitwy. Organizatorzy zapowiadają wierne odtworzenie wydarzeń opisanych przez kronikarza Jana Długosza bez zmian w scenariuszu. Jednak Grunwald to nie tylko sama bitwa. Już od kilku dni działa tam średniowieczne miasteczko z obozami rycerskimi, gdzie można zobaczyć codzienne życie sprzed ponad 600 lat. Odwiedzający obserwują pracę dawnych rzemieślników, pokazy walk, łucznictwa oraz turnieje historyczne. W programie znalazły się także mistrzostwa w średniowiecznej piłce, historycznych szachach i tradycyjnym palancie. Przez cały czas trwania wydarzenia otwarty będzie również jarmark, na którym swoje wyroby prezentują rzemieślnicy z różnych regionów. Będzie można kupić stroje stylizowane na średniowieczne, biżuterię, ceramikę czy ręcznie wykonane akcesoria. To będzie doskonała okazja do świętowania i integracji. Jutro odbędą się Dni Szereńska 2026. Wydarzenie nawiązuje do reaktywowanej w ubiegłym roku tradycji organizacji święta gminy i ponownie zgromadzi mieszkańców oraz gości. Dni Szereńska to okazja do integracji lokalnej społeczności i wspólnego spędzania czasu, mówi wójt gminy Szereńsk Anna Krusińska.
3: Impreza dla naszych mieszkańców, ale nie tylko, też i dla osób tutaj, dla gości, dla przyjezdnych. Myślę, że chyba wszyscy będziemy się dobrze bawić. Integracja jest bardzo ważna, tym bardziej, że było tego mało. Myślę, że teraz idzie ku dobremu i że będziemy mieli więcej takich okazji, tak, do tej integracji.
2: Na scenie wystąpią lokalni artyści i zespoły, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Ecstasy. W programie znalazły się także animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna oraz atrakcje towarzyszące. Dni Szereńska odbędą się jutro na placu przy Urzędzie Gminy. Przed nami finał 14. edycji powiatowych wieczorów z poezją i prozą. Cykl od lat przyciąga miłośników literatury oraz publiczność, która chce posłuchać poezji w interpretacji znanych aktorów. W niedzielę w amfiteatrze w Lidzbarku wiersze Doroty Kalinowskiej-Sosnowskiej zaprezentuje Tomasz Sapryk. Powiatowe wieczory z poezją i prozą wrosły już w kulturalną tradycję regionu, mówi prezes działdowskiej kuźni słowa Renata Buczyńska.
4: Chcemy wierzyć, że to jest już wydarzenie, na które czekają mieszkańcy, ponieważ jest to już 14. edycja. Sami w to nie możemy uwierzyć, ponieważ w każdym sezonie jest kilka spotkań, kilkadziesiąt spotkań za nami i wiele osób, które do tego powiatu przyjechało, poznało tutejszych ludzi i szczerze mówiąc, dojeżdżają stąd z bardzo dobrymi wrażeniami, co nas bardzo cieszy.
2: Gość spotkania Tomasz Sapryk to znany i lubiany aktor. Mieszkańców przyciągają znane nazwiska, podkreśla Renata Buczyńska.
4: Wielu z uczestników tych spotkań, patrząc na ekran na przykład telewizora lub jadąc do teatru, mówi sobie, przecież on u nas był. Ona u nas była. Maria Pakulnis, Marcin Troński, Olgierd Łukaszewicz. Naprawdę bardzo wiele nazwisk. Lidia Sadowa też znana z wielu seriali. Adam Woronowicz na przykład też bardzo znany aktor.
2: Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w Lidzbarskim Amfiteatrze. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa obrazów bohaterki spotkania, ponieważ Dorota Kalinowska-Sosnowska to artystka obdarzona wieloma talentami. Zaśpiewa doceniana i wielokrotnie nagradzana Klaudia Nadolska. Wstęp jest bezpłatny. Powiatowe wieczory z poezją i prozą są finansowane ze środków powiatu działdowskiego. Organizacje wydarzenia wspierają Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa, Miejski Dom Kultury w Działdowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do Domu Kultury w Konopkach przy ulicy Spółdzielczej 2.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
6: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
7: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
8: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
9: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na sytuacji w SOR-ach. Nie będzie powtórki programu tanich paliw CPN. Rektorzy uniwersytetów apelują o dofinansowanie z budżetu studenckich obiadów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przepracowany personel i kolejki pacjentów to norma. Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki, ale w wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie przez dobę.
3: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Swolęcinie przez 144 godziny.
2: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę na to, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. A to może być kolejna afera w warszawskich szpitalach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyjmowania łapówek przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum obejmuje 3 szpitale. Szpital Kliniczny przy Banacha, Dziecięcy przy Żwirki i Wigury i Szpital Dzieciątka Jezus przy Lindleya w Warszawie. Rząd nie będzie już nadzwyczajnie chronić kierowców przed podwyżką cen paliw. Premier wyraźnie stwierdził, że budżetu państwa na to nie stać. Donald Tusk przypomina, że tak zwany program CPN miał być tymczasowy, a nie do przewidzenia jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdy jednego dnia jest rozejm, a następnego wojna.
4: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
2: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. To adwokat i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę zgłosiły KO i Lewica. Musi ją jeszcze zaakceptować Senat.
5: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
2: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Jeden z kierowców po pracy zjechał do bazy mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska.
6: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
2: Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Najwyższy czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Sławko Vincic będzie sędzią finału piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Polskim kibicom dał się zapamiętać jako arbiter spotkania barażowego Polski ze Szwecją. Szymon Marciniak, typowany przez FIFA do grona arbitrów na najważniejsze mecze, może wracać spokojnie do domu. Ale więcej już o tym. Michał Waszkiewicz.
8: Szymon Marciniak był rozjemcą 2 spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką. A polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wozem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinału. meczach. Czytano to jako znak, jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slavko Vincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
7: To była relacja Michała Waszkiewicza. Po dniu przerwy na parkiet w Chicago wracają polscy siatkarze. Tym razem przeciwnikami biało-czerwonych w Lidze Narodów będą Brazylijczycy. Canarinhos w tym sezonie nie zachwycają, są jak na razie dopiero na 8. miejscu w tabeli, dlatego ostatni turniej to walka o przepustkę do 8-drużynowego finału. Kibice w Polsce, żeby ten mecz obejrzeć, muszą zaopatrzyć się w mocną kawę, bo pojedynek zacznie się o 3 w nocy. Marcel Zieliński oraz Zuzanna Pawlikowska, mistrzami Polski w tenisie, w finałowych rozgrywkach na kortach w Gdyni. Zieliński pokonał Kacpra Knitera w 2 setach 6-3, 6-2, a Pawlikowska także w 2 setach 7-5, 7-6 wygrała z Weroniką Ewald. Mistrzostwa Polski odbyły się po raz 100.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Czas na wielkie świętowanie w Poniatowie. Już w najbliższą niedzielę 19 lipca Poniatowo zaprasza na najgłośniejszą zabawę odpustową w regionie. Na scenie wystąpią Justyna Lubas, Folk Show, zespół Milano oraz Znajomy Band. Czeka Was świetna zabawa i muzyka na żywo. Startujemy o 20. Zgarnij znajomych, wpadaj i przeżyj imprezę roku.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 15 milionów złotych dla rowerzystów Ciechanów z najlepszym projektem na Mazowszu. Potrzebna pomoc mieszkańców muzeum szuka bohaterów Powstania Warszawskiego z ziemi zawkrzeńskiej. Dwa sparingi jednego dnia. Mławianka wchodzi na ostatnią prostą przygotowań do sezonu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Blisko 15 milionów złotych trafi do Ciechanowa na rozbudowę infrastruktury rowerowej. Miasto zrealizuje inwestycje wspólnie z gminami Ciechanów i Opinogóra Górna. Powstanie ponad 8 kilometrów nowych dróg pieszo-rowerowych, ponad kilometr chodników, a także elementy poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów, w tym wiaty, śluzy rowerowe czy punkty samoobsługowe. Nowe odcinki połączą istniejące trasy w jedną spójną sieć, która ułatwi dojazd do szkół, pracy i instytucji publicznych. Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński informuje, że dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej.
3: Jest do tego najlepiej ocenionym wnioskiem o dofinansowanie w całym województwie mazowieckim. Inwestycje w budowę dróg rowerowych w różnych częściach miasta o długości około 9 km rozpoczniemy już w przyszłym roku i zakończymy najpóźniej w 2028 roku.
2: W ramach inwestycji powstanie 11 nowych odcinków tras rowerowych na terenie miasta oraz kolejny odcinek w gminie Opinogóra Górna. Prace obejmą m.in. ulice Pułtuską, Gruduską, Jesionową, Zieloną, Parkową, Batalionów Chłopskich, Świętej Anny, Czarnieckiego czy Rełta.
3: Ciechanów ma największą liczbę metrów dróg rowerowych przypadających na mieszkańca spośród wszystkich polskich miast. Obecnie zaplanowane zadania zapewnią nam spójną sieć komunikacyjną.
2: Inwestycje mają zakończyć się najpóźniej w 2028 roku. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu informacji o uczestnikach Powstania Warszawskiego pochodzących z Ziemi Zawkrzeńskiej. W związku ze zbliżającą się 82. rocznicą wybuchu Powstania placówka zbiera nazwiska, fotografie, dokumenty i rodzinne wspomnienia, które posłużą do przygotowania wystawy, publikacji oraz stworzenia trwałego miejsca pamięci poświęconego lokalnym bohaterom. Osoby posiadające takie materiały mogą zgłaszać się do Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej osobiście, telefonicznie lub mailowo. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców możliwe będzie ocalenie od zapomnienia historii osób, które walczyły o wolność Polski. Sport. Mławianka Mława przyspiesza przygotowania do nowego sezonu trzeciej ligi. Jutro zespół prowadzony przez Marka Gołębiewskiego rozegra dwa mecze kontrolne. O godzinie 10:30 zmierzy się z Sokołem Ostróda, a o 12:10 z DKS-em Dobre Miasto. Obaj rywale występują w czwartej lidze. W minionym sezonie Sokół zakończył rozgrywki na piątym miejscu, a DKS był czwarty. Dla mławskiego zespołu będą to kolejne ważne testy przed inauguracją ligi. Sezon 2026-27 Mławianka rozpocznie 8 sierpnia. Na początek zmierzy się z Pelikanem Łowicz. Sztab szkoleniowy wykorzystuje ostatnie tygodnie, by sprawdzić formę zawodników i dopracować skład przed ligową rywalizacją.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smutgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smutgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smutgaz.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wykoleił się pociąg towarowy w Małopolsce. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Popularne kąpielisko na Śląsku zamknięte. Sinice psują zabawę. Małpki alkoholowe mają mieć kaucję. Aktywiści mówią, zabrońcie wreszcie ich sprzedaży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociąg towarowy wykoleił się w Małopolsce. Kilka wagonów wpadło do Popradu. To wszystko na odcinku Wierchomla-Piwniczna. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wykolejenia. Sinice zamknęły jedno z najpopularniejszych kąpielisk na Śląsku. Jezioro Paprociańskie w Tychach stało się toksyczne i to w szczycie sezonu kąpielowego. Miasto od lat próbuje różnych sposobów walki z zakwitem wody, ale mikroskopijne organizmy wciąż okazują się silniejsze. Ewa Wilk z zarządu kąpieliska zapewnia, że również w tym roku podjęto próby zwalczania sinic.
3: W tym sezonie, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na dużych kąpieliskach, zastosowaliśmy również specjalistyczny preparat w formie proszku, którego zadaniem jest ograniczanie zakwitów sinic. Dodatkowo uruchomiliśmy aeratory napowietrzające taplę wody.
2: W ubiegłych latach zbudowano specjalne fontanny napowietrzające, zmodernizowano brzeg, by filtrował wodę. Nad rozwiązaniem problemu pracowali też zagraniczni specjaliści, niestety bez rezultatów. Jezioro Paprociańskie w Tychach znowu jest zamknięte. Lekarze są rozczarowani decyzją prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o ich zarobkach. Lekarski samorząd protestuje, chce zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obawia się tego, jak dane będą wykorzystywane. Tym bardziej, że w ustawie pojawił się zapis, że Ministerstwo Zdrowia może użyć tych danych do innych celów. Co to za inne cele, pyta Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
4: Czekamy na to, jak ta ustawa zostanie wdrożona, ale dla nas wątpliwości jest ten właśnie zapis o innych celach. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie to są inne cele, żeby nam po prostu wytłumaczyli, jak oni mają zamiar te dane spożytkować. Jeżeli to będzie z korzyścią dla pacjentów w tym zakresie, że te wyceny faktycznie zostaną naprawione i te kominy płacowe znikną, no to tutaj w tym aspekcie lekarze nie będą protestować.
2: Prezydent Karol Nawrocki, podpisując ustawę, też ją krytykował za pośpiech i brak konsultacji społecznych, ale uznał, że to i tak lepsze niż zostawić obecną sytuację. Kaucja może objąć już nie tylko plastikowe butelki, ale też tak zwane szklane małpki. Takie są plany rządu. Aktywiści pytają, czy nie lepszy byłby zakaz sprzedaży alkoholu w tak małych butelkach. Jakie mają argumenty? O tym Ben O'Connor.
5: Po weekendach można niekiedy odnieść wrażenie, że na miejskich trawnikach więcej jest małpek niż źdźbeł trawy. Zamiast nakładać kaucję, należałoby się zastanowić, dlaczego małpki mają być w ogóle sprzedawane, mówi Jan Menzfel z Miasto Jest Nasze.
6: Docelowo pomyśleć o tym, żeby w ogóle w Polsce, tak jak w wielu krajach zachodniej Europy, zdelegalizować sprzedaż mocnego alkoholu w tak zwanych małpkach, bo jest to po prostu szkodliwe i zachęca do niestety pogłębiania uzależnienia od alkoholu.
5: Dziennie sprzedawanych jest około 3 milionów małpek, z czego 1 milion sprzedawany jest rankiem przed rozpoczęciem zwyczajowych godzin pracy.
2: Biolodzy potwierdzili istnienie nieznanego dotąd gatunku małpy. Badali lasy w Demokratycznej Republice Konga, zainteresowali się zdjęciem małpy sprzed 18 lat oraz informacjami od lokalnych plemion. Nowy gatunek ma charakterystyczną pomarańczowo-kremową plamę na wargach, dlatego nazwano ją małpą o pomarańczowych ustach, a oficjalnie biolodzy nazwali małpę mianem kolobus kongijski.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz? Na mundialu zostały już tylko 2 mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Więcej Michał Waszkiewicz.
8: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Ci drudzy przecież grali do tej pory świetnie, mówi Filip Macuda ze Sport.pl.
9: Kompletnie zneutralizowana w półfinale, nie miała żadnych argumentów.
8: Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną.
9: Hymnem Anglików stało się Wonderwall zespołu Oasis. Powinno to zostać zmienione na plamę na słońcu Kazika, bo gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, taką reprezentacją stała się Anglia. Na każdym kolejnym turnieju tego sukcesu nie ma.
8: A brąz nim nie będzie. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
7: To była relacja Michała Waszkiewicza. Szwajcar Mauro Schmidt wygrywa najdłuższy, ponad 200-kilometrowy etap na tegorocznym Tour de France. W klasyfikacji generalnej jednak wszystko pozostanie bez zmian. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Polacy na 13. etapie zajęli odległe miejsca. Koszykarz LeBron James po 8 latach odszedł z Los Angeles Lakers i wciąż pozostaje bez klubu. 41-latek jest najstarszym aktywnym zawodnikiem ligi i jedynym graczem w historii, który występował w niej przez 23 sezony. Te informacje sportowe zaczęliśmy od Mistrzostw Świata w piłce nożnej i na nich skończymy, bo były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje mistrzostwa, a w zasadzie finałową przerwę. Ta potrwa nie 15, a 30 minut, a to w związku z koncertem, w którym mają zagrać Coldplay, Shakira czy Madonna. Finał Mistrzostw Świata to kopia Super Bowl, oburza się były szef FIFA.
2: W nocy burze będą sobie płynąć z zachodu na wschód, a jutro na wschodzie Polski nadal upał, około 30 stopni, na zachodzie już trochę chłodniej, około 25. Częściowo słonecznie, ale właściwie w całym kraju może padać. Zwłaszcza na wschodzie padać może mocno, możliwe burze z gradem.

0: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
1: Reklama.
2: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.